Jan Paweł II w liście do etystów pisał, że Kościół potrzebuje sztuki. A sztuka musi sprawiać, aby rzeczywistość duchowa, niewidzialna, Boża, stała się postrzegalna i pociągająca. Sztuka musi zatem wyrażać to, co samo w sobie jest niewyrażalne, przekładając na język barw i kształtów to, czego nie da się w sposób prosto opisać ani objąć umysłem. Sztuka sakralna nie jest sztuką dla sztuki, ale ma bardzo konkretne zadanie do wypełnienia. Ma pomagać w modlitwie, otwierać serce na działanie Bożej łaski, tworzyć relacje między osobą Boga a osobą człowieka. Niekiedy staje się nośnikiem myśli zapisanych w sercu i umyśle twórcy, ale sztuka sakralna nie powinna być tylko i wyłącznie sztuką religijną. Sztuką religijną jest bowiem każdy rodzaj sztuki, który służy wierze, liturgii, jest pewnym plastycznym opisem biblijnej rzeczywistości. Natomiast prawdziwa sztuka sakralna jest pisana jak ikona. Wynika z wrażliwości twórcy i często jest świadectwem jego wiary. Bo o ile możemy tworzyć sztukę religijną bez większego przekonania, o tyle sięganie do sfery sakrum i przekładanie jej na język plastyczny w egzegezie nie jest już możliwe. Ten brak przekonania zawsze będzie rzucał swój cień na tworzony akurat przedmiot sztuki. Bez poszukiwania prawdy nie da się w sposób pełny ukazać Boga. Trzeba poszukiwać Go zarówno w życiu zewnętrznym, jak i w głębi swojego serca. A to poszukiwanie staje się drogą dążenia do prawdy i piękna, zarówno dla twórcy, jak i odbiorcy sztuki. Sztuka sakralna ponad wszystko też powinna być piękna. Piękno pomaga w modlitwie, bo Bóg jest piękny. Wszystko, co stworzył, jest nie tylko dobre, ale i piękne. Więc jeśli tworzymy sztukę, to musi być ona piękna, ponieważ pomaga ono w zjednoczeniu z Bogiem. Czasami, kiedy chcę wyjaśnić, jak postrzegam zadania, przed którymi stoimy jako twórcami, jako sztuka sakralna, jakie ma wyzwania, używam pewnego rodzaju porównania. Podobnie jak nie dane jest nam cenniejsze słowo ponad te, które jest zawarte w Piśmie Świętym. Słowo skierowane ku nam przez samego Boga, a jednak przecież tak bardzo potrzebujemy. Słów kapłana, który objaśni, wytłumaczy. Pomimo, że jego słowa są tylko

objaśnieniem to stało się kluczem do poznania żywego Boga w Słowie Pisma Świętego. I podobnie jest ze sztuką sakralną. Ona jest pewnego rodzaju objaśnieniem, egzegezą, ale poprzez piękno może stać się kluczem do poznania żywego Boga, obecnego w Najświętszym Sakramencie. W moim życiu mam doświadczenie pewności prowadzenia Boga przez moje życie. Bowiem suma zdarzeń mających miejsce zarówno w życiu mojego taty, jak i moim, postawiła nas przed zadaniami tak twórczymi, jak i duchowymi, przed którymi teraz jesteśmy, a żaden z nas przed paru laty nie podejrzewałby, że staniemy przed tymi zadaniami, przed którymi w tej chwili jesteśmy. Mam tu na myśli projekt, który realizujemy przez nasze stowarzyszenie Comunità Regina della Pace. Jest to projekt 12 gwiazd w koronie Maryi Królowej Pokoju. Jest to plan utworzenia 12 ośrodków wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu na wszystkich kontynentach, tak aby łańcuchem tej modlitwy objąć całą Ziemię. Te międzynarodowe centra modlitwy o pokój przed Najświętszym Sakramentem powstają w miejscach prześladowania chrześcijan, niedawnych konfliktów zbrojnych, nienawiści rasowej, tam gdzie modlitwa o pokój jest najbardziej potrzebna. A materialnym znakiem tego duchowego dzieła są ołtarze adoracji Najświętszego Sakramentu, które właśnie poprzez piękno otwierają serce człowieka na działanie Bożej łaski. Bo Bóg jest zawsze na nas otwarty. On nie ma lepszych czy gorszych dni. Zawsze pragnie obdarzyć nas swoją miłością i pokojem. Ale my w swej ludzkiej ułomności często właśnie potrzebujemy tego zewnętrznego znaku, pomocy i piękna i sztuki, abyśmy umieli się na niego otworzyć. Te międzynarodowe centra modlitwy o pokój, pierwsze z nich powstało w Ziemi Świętej, w Betlejem. Miejscu, gdzie Chrystus przyszedł na świat, a gdzie wszystko się zaczęło, a gdzie pokoju przecież wciąż tak bardzo brakuje. Gdzie niejednokrotnie wystarczy iskra, aby powstało zarzewie nowego konfliktu. Drugie centrum modlitwy powstało w Kazachstanie, ziemi matrylogii wielu narodów, w tym również naszego, ziemi przesiąkniętej krwią, która jak krew Abla woła do Boga, ale woła nie o pomstę, ale o właśnie przebaczenie i modlitwę o pokój. Kolejne dwie gwiazdy rozbłysnęły na kontynencie afrykańskim. W Yamoussoukro na wybrzeżu Kości Słoniowej i w Kibeho w Ruandzie. Kraju, który w latach 90. przecież dotknięty trudną bratobójczą wojną, w której w sposób bestialski wymordowało się prawie 2 miliony ludzi. Te rany wciąż są otwarte i miejsce to szczególnie potrzebuje modlitwy o pojednanie i pokój. Te międzynarodowe centra modlitwy o pokój powstały również w Dugapan na Filipinach, w Korei Południowej, w sanktuarium w Namyang, blisko Koreą Północną, w Medjugorje i w Niepokalanowie w Polsce, gdzie jest to miejsce przecież szczególnie naznaczone obecnością świętego Maksymiliana, który starał się zdobywać świat dla Chrystusa przez Niepokalaną. Dlatego to właśnie jej postać, Najświętszej Marii Panny, monstrancji nawiązującej do wizerunku, ta monstrancja stała się punktem łączącym wszystkie ołtarze adoracji. Bowiem, jak pisał Jan Paweł II w swojej encyklice Ecclesia de Eucharistia, Maria była pierwszą na świecie monstrancją, pierwszym tabernakulum. Jan Paweł II nazywał ją wręcz poetycko niewiastą Eucharystii. Pisał on również w tej encyklice, że Maria mogła bardzo przeżywać słowa konsekracji wypowiadane przez apostołów i moment, kiedy przyjmowała Eucharystię. Ponieważ kiedy Maria przyjmowała Eucharystię, ona czuła w swoim ciele bicie serca swojego Syna po raz drugi, po raz wtóry stawała się brzemienną w Chrystusie. Te słowa uderzają mnie do głębi za każdym razem.
i stały się właśnie inspiracją.

0: inspiracją do stworzenia monstrancji, która nawiązuje do wizerunku Najświętszej Marii Panny. Natomiast ilość tych miejsc, tych międzynarodowych sanktuariów modlitwy o pokój jest ograniczona. Nawiązuje do Apokalipsy świętego Jana. Niewiasta obleczona w słońce, a wokół niej wieńc z gwiazd 12. Jest jednak wiele miejsc, sanktuariów, a przede wszystkim ludzkich serc, które pragną modlić się o pokój, czerpiąc go z źródła, którym jest Chrystus w Najświętszym Sakramencie. Dlatego powstał ów drugi projekt, Gwiazd na płaszczu Matki Bożej, również realizowany przez nasze stowarzyszenie, w którym nie jesteśmy ograniczeni ilością. Pragniemy, aby tych miejsc adoracji powstało jak najwięcej, aby otoczyć Polskę, Europę i cały świat tym macierzyńskim płaszczem modlitwy o pokój. Pomogliśmy w ustanowieniu kilkudziesięciu takich gwiazd na płaszczu. Bezważnym elementem tego dzieła jest również peregrynacja poszczególnych ołtarzy po Polsce, po Europie, które inicjują modlitwę o pokój przed Najświętszym Sakramentem. Pragniemy bowiem, aby do miejsca przeznaczenia nie dotarł przedmiot, ale symboliczne naczynie wypełnione modlitwą. Wszystkie te nasze działania, które podejmujemy w ramach stowarzyszenia, jak i nasza twórczość, ma jeden cel. Zbliżyć człowieka do Boga, aby na nowo odkrył Go w Najświętszym Sakramencie. Adorując Najświętszy Sakrament, nie stoimy bowiem przed symbolem czy relikwią Boga, ale stajemy przed obliczem Stwórcy Wszechświata, Alfą i Omegą, choć zakrytym w swej pokorze w okruchu chleba. Naprawdę wierzę, że możemy wymodlić pokój dla świata, ale w pierwszej kolejności musimy się pomodlić o pokój dla swojego serca, aby tym ruchem oddolnym zanieść go do naszych rodzin, naszych środowisk pracy, tam, gdzie Bóg posyła nas w naszej codzienności. Kiedy zapytano Matkę Teresę z Kalkuty, jeden z dziennikarzy zadał to pytanie: co w pierwszej kolejności należy zrobić, aby ten świat zmienić na lepsze? Ona odpowiedziała, że w pierwszej kolejności ja się zmienię trochę na lepsze, Pan się zmieni trochę na lepsze i ten świat stanie się przez to odrobinę lepszy. Kiedy zadano to pytanie małej Teresce od Dzieciątka Jezus, ona powiedziała, że świat zmieniamy na lepsze, gdy podnosimy szpilkę, ale z wielką miłością. Dlatego wierzę, że naprawdę możemy zmienić ten świat, ale zaczynając od świata swojego serca. Można mi się czasem wydawać, że ta chwila adoracji niczego nie zmieni, zwłaszcza gdy jesteśmy słabi, zmęczeni, kiedy nie mamy na nic czasu. Ale właśnie te chwile mają wielką moc w słabości. Tą siłę słabości widać na kartach całego Pisma Świętego i widać ją również w Eucharystii. Garść mąki, odrobina wody i słowa kapłana. A ciałem, krwią i pełnią Boga staje się to, co przed chwilą było tylko chlebem. Poprzez naszą sztukę, naszą twórczość i wszystkie działania naszego stowarzyszenia pragniemy zaprosić jak najwięcej osób, aby odkryli żywą obecność Boga w Najświętszym Sakramencie, aby zaczerpnęli z tego źródła pokoju, naczyniem wiary i ufności.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hello, everybody. We are very happy to be here in Medjugorje. And it's a great grace because we celebrate this morning the Mass in Polish, and it was so important when you shall hear the testimony of Alicia, because today and this year in 2020,